diede. Na tym wodzie przytolocie kień pasę cał szydli. Jak nie lubię, to nie woźmę, choć byłabym srebrny. Upał sniżok na owieżu, to wse propadaje. Ożeniłся, mój maleńki, a teber sikaje. A jak my se schodili, suchi dube cwiele. A jak my se rozchodili, zeleni zumieli.